czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: SK2. Biała Podlaska. Biała Podlaska.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

Wybiła godzina 9, to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek, Bratanki i Czerwone Korale. Można śpiewać, można tańczyć.

Sanach i Szampan. Pamiętacie, jak wychodził ten numer? Jak bardzo był popularny? Jak podbijał wszystkie polskie listy hitów? Tak, tak, to właśnie od tego numeru zaczęła się wielka sława Sanach, która trwa aż do dziś. A my właśnie ten numer przypominamy wam w Radiu SK2. Już teraz Oena i kiedy powiem sobie dość.

Linta Łukasz Zagrobelny, Nie kłam, że kochasz mnie. To jest dobry numer, który bardzo dobrze wszyscy znamy, a jeśli nawet o nim zapomnieliście, to w Radio SK2 wam o nim przypominamy, bo my gramy wam najlepsze, tylko polskie hity. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz, Nie mówię tak, nie mówię nie, to już teraz w Radio SK2.

To jedna z tych pięknych ballad. Ballad polskich w wersji nowoczesnej. Zalia i Tylko kochaj mnie. Tak wam gramy w Radiu SK 2. A już za chwilę Oskar Cyms i Carla Fernandez z numerem Do gwiazd.

0: wśród myśli. Lemon i Napraw, tak wam gramy w Radio SK2. Jest niedziela, 16 dzień sierpnia, po godzinie 10. Wracam do was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie m.in. Natalia Kukulska, ale także Anna Karwan.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Zapraszam, Arek Michlewicz. Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza dzieci i dorosłych do wzięcia udziału w regionalnym konkursie literackim pod nazwą 20 lat wspólnych opowieści. Co trzeba zrobić? Należy stworzyć autorską pracę literacką w formie prozy lub poezji nawiązującą do historii wydarzeń, wspomnień ludzi lub znaczenia Gminnego Ośrodka Kultury w życiu lokalnej społeczności. Na pracę międzyrzecki GOK czeka do 2 października tego roku.
0: Wybiła 10, mamy niedzielę. Niedziela to jest tak potocznie zwany dzień lenia, więc wy odpoczywajcie, a ja będę grała kolejne najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Lady Punk i Sztuka Latania to już za nami, a przed nami nowość w Radiu SK2. Nowość na naszej playliście, która brzmi bardzo, ale to bardzo dobrze. Bro i Wychowany w Polsce. Miłego słuchania!

Kabów i lato. Ja wiem, że to lato jest piękne, że wakacje są piękne, że urlop jest piękny, ale bardzo często wracamy do domu i mówimy: wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. No i coś w tym jest, bo Mrozu właśnie o tym śpiewa. Nie ma miejsca jak dom już teraz w Radiu SK2.

0: Ja wiem, że dzień na literkę P zbliża się wielkimi krokami, ale mimo wszystko musimy być dobrze nastawieni, że zmierzamy w dobrą stronę. Tak śpiewa nam Dawid Podsiadło, a już po krótkiej przerwie wracam do Was. Razem ze mną m.in. Martyna Jakubowicz. W domach z betonu nie ma wolnej miłości, ale także Sylwia Grzeszczak i Sen o przyszłości.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.

Biała Podlaska. Biała Podlaska.

0: Justyna napisała na Messengerze Radia SK2, że z naszymi hitami jakoś tak czas płynie zdecydowanie lepiej i przyjemniej. Choć ona nie powinna narzekać, bo oni właśnie wypoczywają na Mazurach i to jest plan idealny na niedzielę, moi drodzy. Bądźcie jak Justyna, słuchajcie Radia SK2 i jedźcie na Mazury.
1: Reklama. Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie. I po reklamie.
0: 11 na zegarkach, a to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. Na dobry początek godziny 11 Phil i Lanberry gotowi na wszystko. My na kolejną godzinę z najlepszymi polskimi kawałkami na pewno jesteśmy gotowi. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Bardzo przepraszam z góry, bo Wojtek napisał, że są też tacy, którzy muszą dzisiaj pracować. I ja to w zupełności rozumiem. Powiedziałabym, że łączę się z wami w bólu, ale przy najlepszych polskich hitach to wcale to bolesne nie jest, bo gramy wam najlepiej jak potrafimy. Daria Zawiałow i Kaonoshi już teraz.

0: Najnowszy numer od tej artystki, który bardzo dobrze brzmi i bardzo przyjemnie się go słucha, szczególnie w Radio SK2. Sanach i TP i TD, tak wam właśnie gramy. A już teraz Mezo i Liber Aniele. Można śpiewać? Wiem, że starsze roczniki znają bardzo dobrze.
1: Mez Liber, Rastatoholics, Liner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę ciebie.

0: Karola napisała, że ona nigdzie nie wyjeżdża, nie pracuje, ale gotuje. Gotuje niedzielny obiad dla całej rodziny. No to dobrze, to miłego gotowania życzymy. Możesz dać znać, co takiego przygotowałaś, upichciłaś. Możesz podesłać zdjęcia. No na pewno ślinka nam pocieknie. Demono, moje miasto nocą, to już za nami, a przed nami kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę ich troje i razem, a jednak osobno.
1: Reklama.
2: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
3: He's psycho.
2: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
4: Hello?
2: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.

0: Najnowszy numer od Oskara Cymsa, czyli Bez końca, to zapowiedź jego albumu, który ma się pojawić całkiem niedługo. Swoją drogą my trochę Oskara przepytaliśmy właśnie, o czym jest ten singiel, dla kogo. I tę rozmowę możecie znaleźć na Instagramie Radia SK2, gdzie już teraz Was odsyłam, a ja wracam do Was po godzinie 12 z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
5: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
6: To Lego Pikachu!
5: Nie.
6: Ha? Jak to?
5: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Arek Michlewicz zapraszam. Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej z siedzibą w Wilczynie zaprasza do udziału w 17. ogólnopolskim konkursie tkackim pod nazwą Tradycja a Współczesność. Tkactwo ludowe w Dolinie Bugu i Krzny. Prace należy przesyłać do 30 września bieżącego roku. Więcej informacji oraz regulamin dostępny jest na stronie gogbp.pl.
0: 12 wybiła, jako że coraz bardziej zaczyna mi burczyć w brzuchu, to oznacza, że zbliża się zdecydowanie pora obiadowa. Czekam na Wasze zdjęcia, a także wiadomości na Messengerze Radia SK2. Co tam dzisiaj pichcicie w kuchni? A ja gram. Najlepsze polskie hity. Godzinę 12 rozpoczniemy sobie razem z ONA i numerem znalazłam. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Robi się smacznie, robi się pysznie w waszych polskich kuchniach, gotujecie? No zazwyczaj to jednak schabowy, młode ziemniaki i mizeria, ten zestaw wygrywa, ale na przykład u Kasi jest też ryba. Ryba zrobiona przez teściową. Wygląda bardzo smacznie, jest pieczona, z masłem czosnkowym, to jest pstrąg. No naprawdę to zdjęcie kusi. Tak samo jak kuszą nasze najlepsze polskie hity, już teraz kombi i słodkiego, miłego życia.

skocznie i tanecznie nam się zrobiło. Piersi i bałkanica, tak wam gramy w Radiu SK2, a wy cały czas podsyłacie mi zdjęcia swoich obiadów, swoich talerzy i tu naprawdę jest pysznie. Ślinka cieknie, żałujcie, że nie możecie tego zobaczyć, ale myślę, że tak jak wygląda dobrze, tak również smakuje. No to ja życzę wszystkim smacznego, bo pora obiadowa już powoli się rozpoczyna i gram dalej. Margaret i byle jak już teraz. Tak mało.

0: Męskie granie orkiestra, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Tańczę. Tańczyć oczywiście można. Są tacy szczęśliwcy, czyli słuchacze Radia SK2, którzy bilet na męskie granie w Warszawie zgarnęli i będą tańczyć już w kolejny weekend.
1: Reklama.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play. To będzie ostatnia reklama.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kaufland jest fresh. I po reklamie.

0: To teraz trochę prywaty. To jest jeden z ulubionych numerów mojego taty, Krzysztof Kiliański i Kaja. Prócz ciebie nic. Tak kończymy godzinę 12 po 13. Kolejne najlepsze polskie hity. A za sterami Kasia Grodzka. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
5: Minęła 13, tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry w to popołudnie niedzielne. A jeżeli sam fakt niedzieli Was za bardzo nie cieszy, to ja będę Wam dawkowała małe szczęścia wraz z Robertem Janssonem i Kubą Badachem. To w tej godzinie między innymi będzie też tegoroczny hymn męskiego grania. Gramy Wam najlepsze polskie hity.

0: Dla nas małe szczęścia to oczywiście najlepsze polskie hity. Robert Jansson i Kuba Badach na antenie Radia SK2. Małe szczęścia na pewno w wakacje to taka, nie wiem, chłodna kawa, jak myślę. Dla niektórych gorąca oczywiście o poranku po to, żeby się skutecznie dobudzić. Jeżeli chodzi o małe szczęścia kulinarne, to do tego dorzucam oczywiście też szarlotkę na deser do dobrego obiadu. A propos jabłek, kwiat jabłoni już teraz przed nami od nowa na antenie Radia SK2.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Pamiętam ten kawałek ze szkoły. Jeden z bardziej romantycznych, jaki można było zagrać na szkolnej dyskotece. Farba, chcę tu zostać. Takie polskie hity. Gramy wam w Radiu USK 2, a przed nami, no, taki skok w przeszłość trochę. Wehikuł czasu, Skaldowie. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał już teraz w Radiu USK 2.

0: Proszę bardzo, jak to się człowiek zmienia. Jeszcze chwilę temu Przona nagrywał kawałek, w którym śpiewał, że jest zły, a teraz proszę bardzo, komunikacja się otworzyła, daj mi znać, prosi o to Nita, z którą zresztą nagrał kawałek najnowszy, daj mi znać. To jest Nówka Sztuka na antenie Radia SK2, a przed godziną 14 powspominamy jeszcze nieco dalsze czasy w polskiej muzyce. Zespół T-Love będzie też, no piękne lata 90. będą, Various Monks, koniecznie zostańcie z Radiem SK2.
1: Reklama. Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe. Zobacz siebie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
1: I po reklamie.

0: Nie wiem dlaczego, ale ta piosenka od Budki Suflera kojarzy mi się z uciekającymi przez palce wakacjami. Kolejne dni lecą, ale spokojnie. Jeszcze trochę zapasu nam zostało na leniwe przeciąganie się w łóżku. Późne obiady, późne śniadania i wszystko późne, no bo wszystko w wakacje przecież leci o wiele wolniej. Szczególnie czas. Ratujmy co się da, gramy wam na antenie Radia SK2. Przed nami punktualnie o godzinie 14 najnowsze informacje.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Arek Michlewicz, zapraszam. Wiemy już, kto wystąpi 6 września podczas tegorocznych wspólnych dożynek powiatu bialskiego i gminy Biała Podlaska. Oprócz lokalnych zespołów ludowych, takich jak Kalina, Zorza, Zielawa i Leśnianki, sceną zawładną gwiazdy polskiej sceny muzycznej będzie Zenek Martyniuk, Bro oraz Bryska. Imprezie będzie towarzyszyć konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Tym razem wydarzenie zorganizowano na terenie kampusu Akademii Bialskiej przy ulicy Sidorskiej 107.
6: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. 12 osób nie żyje, a 10 jest poważnie rannych. To po nocnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W pojeździe podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców.
7: Pozostałe osoby odniosły lekkie obrażenia. Uruchomiliśmy specjalny zespół kryzysowy na Węgrzech.
6: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Według wstępnych ustaleń autokar wjechał do rowu i przewrócił się na bok. Kierowca został zatrzymany. Tragedia nad jeziorem w Siemirowicach na Pomorzu. Utonęły tam dwie osoby, mężczyzna i kobieta w ciąży. Oboje weszli do wody w miejscu, gdzie obowiązywał zakaz kąpieli. Służby apelują o ostrożność i przestrzeganie oznaczeń nad wodą. Worek medali Polaków w Birmingham. Biało-czerwoni zdobyli w sobotę 4 medale Mistrzostw Europy. Srebro wywalczyły Katarzyna Zdziebło, Natalia Bukowiecka i Maria Żodzik. Brąz zdobyła kobieca sztafeta 4x100 metrów, a Polacy mają już na koncie 7 medali.
0: Mamy godzinę 14, tutaj Radio SK2, przed nami kolejna godzina z najlepszymi polskimi hitami i co ja widzę? No przede wszystkim nowość od Sylwii Grzeszczak, czyli jej apetyczne mango. Kasia Grodzka, dzień dobry, witam, to niedzielne popołudnie.

Absolutna nowość, to Sarsa. Czy będziemy się pamiętać na antenie Radia SK2? A my pamiętamy oczywiście, żeby zagrać wam najlepsze polskie hity. Przed nami jeszcze teraz Poparzeni kawą 3, bardzo adekwatnie do ostatniej pogody, no ale wakacje, no bez ciepłej temperatury to przecież nie wakacje, chociaż widzę, że powoli szykuje i nadchodzi nieco chłodniejszy front. W przyszłym tygodniu te upały odpuszczą. Byłaś dla mnie wszystkim już teraz w Radiu SK2.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żal.

Można powiedzieć, panowie synoptycy, Kuban, Mrozu i Faust, zanim spadnie deszcz, gramy wam w Radiu SK2, to dlatego, że patrzę sobie na mapy pogodowe, no i wychodzi na to, że sporo tego deszczu będzie w tym nadchodzącym tygodniu, już od jutra ponoć, tak mówią synoptycy, że zrobi się nieco chłodniej, gdzieniegdzie może też popadać, dobrze tak odsapnąć, my za to nie odsapniemy od najnowszych polskich hitów. Przed nami nowość od Sylwii Grzeszczak, Mango już teraz w Radiu SK2. Yeah.

0: wszyscy fani tych panów na pewno odpalą 27 sierpnia Top of the Top Sopot Festival, ponieważ podczas koncertu Top of the Rock Lady Punk jak najbardziej wystąpi na scenie. Będzie to zdecydowanie najbardziej rockowy dzień tego festiwalu w Sopocie. Przypominam, sam festiwal startuje 24 sierpnia. No cała masa gwiazd, których na pewno kojarzycie z naszej anteny. Będzie Kajach, będzie Justyna Steczkowska, Krzysztof Zalewski, także Ralf Kamiński, Nosowska, Artur Rojek. No wymieniać bym mogła dużo, anteny nam by nie starczyło. Najważniejsze jest to, że my dla Was Top of the Top Sopot Festival będziemy relacjonować na antenie Radia SK2.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.

0: przykład rzeczy, która jest jednocześnie potrzebna i niepotrzebna w życiu, wiatr. To jak najbardziej. Igo i wiatr na antenie Radia SK2. Wiatr na pewno nie jest potrzebny w górach, na przykład jak człowiek się wspina na ważny dla siebie szczyt i wtedy ten wiatr wieje i bardzo zniechęca do dalszej podróży. Natomiast na przykład, nie wiem, na Mazurach, nie wiem, jeżeli płyniecie sobie łódką i próbujecie złapać ten wiatr w żagle, to na pewno jest bardzo pomocne. Tymczasem my dopłynęliśmy do portu z napisem godzina 15, a to oznacza, że przed nami newsy na antenie Radia SK2.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: I po reklamie.
3: Jest 15, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Rusza śledztwo po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Przypomnijmy, 12 osób nie żyje, a około 40 poszkodowanych jest w szpitalach. Polska wysyła na Węgry samolot specjalny z pomocą medyczną i przedstawicielami MSZ, a na Podkarpaciu, skąd m.in. pochodziły ofiary, flagi opuszczono do połowy masztu.
4: Poprosiłam i zaapelowałam do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z naszego województwa o rozważenie podjęcia działań mających na celu godne uczczenie ofiar katastrofy.
3: Powiedziała nam wojewoda Teresa Kubas-Hul, a jutro o 12 w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie minutą ciszy uczczona zostanie pamięć 12 ofiar tragedii. Sprawca ataku nożem w Kętach zatrzymany. Mężczyzna w nocy na stacji benzynowej ranił 4 osoby i uciekł. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. Pożeracze smutków mają pomóc dzieciom w szpitalach. W całej Polsce powstają specjalne maskotki, które mają pomóc najmłodszym w trudnych chwilach, a chętnych do szycia nie brakuje.
5: Szczytny cel to się robi.
6: Reakcja z serca. I mam nadzieję, że to tym dzieciom trochę umili życie.
3: A maskotki trafią na oddziały onkologiczne.
0: Tu Radio SK2, minęła godzina 15, przed nami wspaniała godzina z wielkimi hitami, a także artystami, którzy wystąpią w Sopocie, w Operze Leśnej już pod koniec sierpnia. Oskar Cyms to na pewno, Dawid Kwiatkowski oraz Margaret. Taki ciekawy duet też się jak najbardziej pojawi. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy Wam najlepsze polskie hity w Radio SK2.

Monika i spółkę łatwo teraz złapać, ponieważ panowie Stilaw koncertują mocno, promując swój najnowszy krążek, czyli Alright. Warto sobie zerknąć na socjale zespołu Stilaw. Tam cała rozpiska koncertowa jest. Być może grają gdzieś akurat w waszym mieście. To I Love You z tych romantyczniejszych, najlepszych polskich hitów, które gramy wam w Radiu SK2. To ja spróbuję przebić i jeszcze bardziej romantyczny hit Kaśka Sochacka i Szum już teraz przed nami.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Nie ma drzemania. W sobotnie popołudnie jest tylko Hurt i załoga G na antenie Radia SK. Dwa takie mocniejsze klasyki już teraz, w tym momencie wam gramy. A jeżeli chcecie jeszcze bardziej cofnąć się w czasie, to ja zapraszam do lat 70. Przed nami w Radiu SK2 Krzysztof Krawczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną już

0: Ja wam tylko podpowiem, warto mieć oko na Wiktorię Kidę i na jej twórczość, bo to naprawdę bardzo zdolna artystka. Wiktoria Kida i Księga Żywiołów, co mi tam? To nowość na antenie Radia SK2, ale jeżeli mimo wszystko chętniej skierujecie się w kierunku polskich klasyków, to na pewno się nie zawiedziecie, bo przed godziną 16 będę miała dla was jeszcze wielki klasyk od zespołu ONA. Warto zostać z Radiem SK2. O, i nawet się zrymowało, proszę.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto. To w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Podchodząc do życia tak z praktycznego punktu widzenia, to dzisiaj jest naprawdę dobry dzień na to, żeby umyć wszelkie podłogi, bo bardzo, bardzo szybko wyschną. Ponoć od jutra już ta temperatura ma być zdecydowanie niższa, trochę mniej tego słońca, także no jak kto woli, można też porządkować się w niedzielę, tuż po niedzielnym obiedzie, to się nawet całkiem nieźle składa. Mister Zup, mój jest ten kawałek podłogi, gramy wam w Radiu SK2, za chwilę godzina 16, to oznacza, że przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
7: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
9: To Lego Pikachu!
8: Nie!
9: Ha? Jak to?
8: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
10: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Zapraszam, Marek Michlewicz. Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej organizuje akcję Ciche Czytanie w Przestrzeni Publicznej, której celem jest zachęcenie mieszkańców do wspólnego spędzenia czasu z książką. To także promowanie czytelnictwa oraz pokazanie, że literatura może łączyć ludzi niezależnie od wieku i zainteresowań. Uczestnicy spotkają się w Parku Radziwiłłowskim 20 sierpnia o godzinie 12, aby przez pewien czas wspólnie czytać w ciszy.
15: Jest 16. Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Śledztwo po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Przypomnijmy, zginęło 12 osób, 7 walczy o życie. Trwa weryfikacja listy pasażerów i identyfikacja ofiar. Polskie służby są gotowe do transportu rannych do kraju.
16: W niektórych przypadkach będziemy musieli wysłać lotnicze pogotowie ratunkowe.
15: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Przypomnijmy, autokarem wracali pielgrzymi z Podkarpacia, którzy byli wcześniej w Bośni i Hercegowinie. Do wypadku doszło w nocy na autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem. Paliwa na stacjach nie zabraknie. Minister energii zapewnia, że dostawy są zabezpieczone. Od poniedziałku przez 2 tygodnie paliwo będzie tańsze w ramach wznowionego pakietu CPN. Na razie nie wiadomo, czy program zostanie przedłużony. A na koniec średniowiecze w Bielsku Białej. W sobotę wielka gra terenowa, tajemnica skarbca Zamku Sułkowskich, a dzień później...
17: Rodzinny festiwal kreatywności. Nasza ulica zamkowa zamieni się w kolorową, tropikalną przestrzeń pełną twórczej zabawy.
15: Mówił Andrzej Lichosyt, wicedyrektor Miejskiego Domu Kultury w Bielsku Białej.
0: Tu Radio SK 2, minęła godzina 16. Kasia Grodzka, dzień dobry. W tej godzinie mam dla was piękną wycieczkę w kierunku lat 90., bo będzie i Dawid Podsiadło, który powspomina z nami Tazosy. Będą też hity od zespołu Bajm. Zapraszam, czas na kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami.

0: Myślę, że już nawet sam Mrozów nie może się doczekać września, bo to właśnie wtedy ma się ukazać jego najnowszy album, który promuje singiel, który teraz słyszycie, czyli Nie ma miejsca jak dom. Tak wam gramy w Radiu SK2, a przed nami już teraz Sylwia Grzeszczak, Księżniczka. Warto zrobić głośniej.
1: Znowu ty z tej ponurej wieży szarych dni kradniesz moje serce, musisz być.

Piękne odwołanie do lat 90., chociaż to są lata 20., czyli album Dawida Podsiadło z 2022 roku. Tazosy, które znajdowało się w paczkach chipsów, no to były czasy. Tak wyglądało nasze dzieciństwo ewidentnie. A przed nami w Radiu SK2 już teraz nowość Margaret i Prima Ballerina.

0: Jeszcze na mnie żal, ale niebawem będzie żal już tych wakacji, jak się skończą. Także jeżeli możecie, to koniecznie korzystajcie z tych ostatnich wolnych wakacyjnych dni. W sensie, no, mamy dopiero 16 sierpnia oczywiście, jeszcze trochę tego przed nami, ale już czuć bardzo delikatnie, że to ostatni zakręt tych naszych wakacji. Beata, żal mi tamtych nocy i dni. Gramy wam na antenie Radia SK2, a przed nami jeszcze przed godziną 17, między innymi Dominik Dudek, a także zespół Jam.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
1: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta pianek, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. To będzie ostatnia reklama.
8: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe. Zobacz siebie. I po reklamie.

0: Ja bym jednak z tą adrenaliną troszkę uważała. To Michał Szczygieł i adrenalina na antenie Radia SK2, bo w niedzielne popołudnie bardzo łatwo taką adrenalinę sobie podnieść, jak człowiek pomyśli o tej pracy. Co to trzeba do niej pójść sobie w poniedziałek. Chociaż niektórzy oczywiście mają wolne i korzystają z tych wakacji. Dla jednych i drugich gramy najlepsze polskie hity na antenie Radia SK2. To po godzinie 17, między innymi Anita Lipnicka, nowość od Sanach, czyli ITP, ITD, ale punktualnie o godzinie 17 najpierw informacje.
1: Reklama.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: To Lego Pikachu!
2: Nie.
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
0: Jest 17. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Nie będzie dziś transportu rannych z Węgier. Na miejsce poleci polski samolot z zespołem pomocy i wiceminister zdrowia. Decyzja o transporcie rannych zapadnie najpewniej jutro. Zdecydują o tym lekarze. Jak podkreśla wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul, na ten moment
10: rozmawiamy z przewoźnikiem, rozmawiamy z osobami, które mogłyby wesprzeć nas w tłumaczeniu z języka polskiego na język węgierski. Natomiast decyzję jeszcze nie zapadły.
0: Wojewoda dodaje, że również przygotowuje się do wyjazdu na Węgry. Przed nami załamanie pogody. Na początku tygodnia czekają nas deszcz i burze. Najmocniej popada na południu kraju. Przyjdzie też ochłodzenie. We wtorek i środę na wschodzie i południu tylko 16 do 18 stopni. W pozostałej części kraju do 23. A skoro idzie ochłodzenie, to bociany już ruszają w drogę. Mazurski bocian Krutek ruszył już na południe, a jego lot do Afryki będzie śledzony dzięki nadajnikowi GPS. Tu Radio SK2, minęła godzina 17. No właśnie, a przed nami godzina oczywiście z najlepszymi polskimi hitami, w tym nowości. Kilka nowości dla was mam. Zalia, Tylko kochaj mnie, a także Sanach, ITP, ITD, nawet mi się trochę zrymowało. Gramy wam najlepsze polskie hity.

Może was zaskoczę, ale w październiku, słuchajcie, minie 30 lat od premiery tego wspaniałego kawałka. Wszystko się może zdarzyć, i Anita Lipnicka oczywiście, no ale muszę przyznać, że mimo tylu lat, mimo upływu czasu, to ten kawałek naprawdę nie stracił na tym cieple, które zostawia po odsłuchaniu. Bardzo piękny efekt. A przed nami już teraz Oskar Cyms, czyli artysta, który pojawi się na scenie Opery Leśnej w Sopocie, Top of the Top Sopot Festival. Pamiętajcie, że my dla was wszystko będziemy relacjonować. Podpowiem też, że będziemy mieli dla was wejściówki na ten festiwal. Warto słuchać Radia SK2.

Proszę bardzo. Obiektywnie o pięknie. Kasa i piękniejsza w Radiu SK2. Jeżeli chodzi o piękne hity, które bardzo pięknie się zestarzały, to już teraz przed nami wehikuł czasu. Zespół 2+1, choć pomaluj mój świat w Radiu SK2.

0: To nowość na antenie Radia SK2. Tylko kochaj mnie i Zalia. Takie hity wam gramy i muszę przyznać, że końcówka sierpnia dla Zali będzie naprawdę bardzo pracowita, bo jak już pewnie wiecie z naszej anteny, artystka bierze czynny udział w Top of the Top Sopot Festival. Widzę, że zagra na pewno pierwszego dnia, czyli 24 sierpnia, a do tego ostatniego dnia festiwalu, czyli 27 sierpnia w czwartek, wystąpi w duecie, bo wystąpi w koncercie, który nazywa się Duety Nocy Letniej. Jest to niewątpliwie bardzo ciekawa rzecz do zobaczenia. Trzymamy kciuki, żeby też znalazł się czas na odpoczynek i gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tak, za

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Ja nie wiem, czy kiedykolwiek babki z piasku wyjdą z mody. To jest naprawdę bardzo miła czynność do robienia podczas wakacyjnego wypadu nad morze. Zamki na piasku, Lady Punk, takie klasyki. Gramy wam na antenie Radia SK2 punktualnie o godzinie 18:00. Newsy.
1: Reklama.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
8: jest fresh. I po reklamie.
9: Jest 18:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Specjalny samolot poleci dziś na Węgry. To pomoc dla poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru. Na pokładzie będą przedstawiciele MSZ i służb medycznych. Wylot zaplanowano między 18:00 a 20:00. O 19:30 odbędzie się briefing na lotnisku w Warszawie. Uwaga kierowcy, zablokowana Krajowa 12 w Wielkopolsce. W Łukaszewie w powiecie jarocińskim dachował samochód osobowy. Jedna osoba została ranna. Droga jest nieprzejezdna w obu kierunkach, a policja wyznaczyła objazdy. Utrudnienia mogą potrwać do 19:30. A wieczorem ostatnia szansa na polskie medale w Birmingham. O 20:55 Małgorzata Maślak-Glugla wystąpi w finale rzutu szczepem. Po 22:00 Klaudia Kazimierska i Weronika Lizakowska pobiegną na 1500 metrów. A na koniec o medal powalczą sztafety 4x400 metrów.

0: Reklama.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
0: I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc. Jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Борец Warzone, a ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło. Jestem jak Borec Warzone, oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

0: jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.

0: Podlaska 2. Biała Podlaska.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.